Katusoke tusize moku ni Twina Habati nga tuolekera ekigambo wale mukalibu endiwa chinaba chiwele tuidaku ira olo ni Twina Sobolo kubanga tetuwe yongera yo mkwendeze ekigambo chirungi okuva wale mukalibu endiwa chiwulirize andala service ya yona Sobolo kubanga tutegera katumalo sinza ni Twina Habati.

unyweka. Ngatubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4. Splash kachupa katajude muchiwala cha apple, emizabibu, enkoge, ne michungwa. Splash kachupa, flavor mukachupa.